Ćao ljudi, mi smo Divoli i Marko, a vi slušate Night Shift Radio Show na TDI Radio. No ko benefito e no ben, no fiano ko fito e no gen.